mamu awa so sokri na lobi na kumbinga mbo po na zandumba yo moko ebisangai mobai no atingo na poto o oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobai no telefone ko deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba po bana balala ti ntango yo kozonga po oyebi ke mobai no atelefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobai na yo